Maroon 5. Nen du domoi beste bebe Georgin Dvanatsche jeno, a ja nen du domoi beste sosem dobro serbsku hutschbu sasch wir schauen abschikwat hatsch doschesci. Doje Oliver Thomas. Abdo du ola mini Walburger Baujitz. Neue Maria Matzena, Serbski Mrozmosu. Am Mikrofon pschewa za nidom. Michał Cysz, pucz gizbożu. Przyje nam też dobro jezbu, gdzieś kulisz po puczu. Jeszcze nie dobycie pekary, ale potem szak lubi szulorio, no. Przedposledni szulski dzień. Ach, kajkie to rany czas. Prozdyny kiwa ja, szuli liczo nie oważno. Mierne hodzine sejdzieć, film nadać. Prajetak.

0: Bechogin a Schiesnatsche, je, no a das im Rune, die ich nasbom nio hino. Pro sinne, giva ja dodomu a stodawa to rentsche ho. Hatsch se nije dolicic, dojic a dischtina litanischu, aber auche seja se drude tam nischto nimo kuli, aber du biche tschakac, informatsi, tam bobam, tam wisam am bomha, ja, a Rune tam, schi litanischu. Die Information, die war Christoph, nach Schreck, das neue Wochere, gisch es mehr Nägelu. Serbskim Rons war so svojo Premieru, a tulle hijeras mawe Wuris gesavas.
1: Moje Dito!
2: Sto je s vašim dischtschom?
1: Wone je so mi na leta nischu, zubivo.
2: Okej, zmirujče so, kak da wone rika.
1: Okej. Andrea.
2: Staroba.
1: Bachelet.
2: Dere. A na czym możesz wasze dziecko dere spoznać?
1: Na haj. Noc. Ma. Sombrero. Na wowe.
2: Sombrero?
1: Haj. Souvenir z Dola. Mexiko.
2: Scho jasne.
3: Gitschbu, gitschbu. Jenich du Bettschlitt nu Holzschku s Männern Andrea Wiedschau. Wona ma Sombrero na wohe. Proschu sobschi Rezepti Pschisewitsch.
1: Boskaitsche Ras. Andrea je Hulz. Do jewe Italski Hulzsche Männer.
2: Oh, dosche dich.
3: Gitschbu, gitschbu. Ja koriguju. Je, przypadnie nicht du bärtschlittneho Hulza. Ja, was betuju? Bärtschlittneho Hulza z menom Andrea Wiedschau. Wun ma sombrero nawoje. Proszu so przy recepcji i przyzewicz.
1: Hai, tak je prawe. Okej, okay. Snano hiszcie jeho swójne meno dodacze.
2: Hai, rade, a te je?
0: Aj, tute mieno, a te schon drui kuzmot na litanischu zonice potom cividuosci nedzielu po nas tu serbskim rozvosu, gdyż wusywamy słuchoru haj proszu, kak może wam pomóc po powiedanczku Jana Bogusza reżii Madlenki Szołczyc. Wiedzą namakacze nowu słuchoru nedzielu po wusywaniu też na naszej internetowej stronie, naszej damotnej app MDR Serbia, albo audiotece ARD Sounds, bo tam może Czy się też sobą do dola zać, gdzieś kuliszcze papuczu z autom, z czachom, albo, jeśli już narzeczone, na leta niszczu z letadwom, wszystkim, riany dowolowy czas, 5 godzin, dziad na czyje.

Delance spiorepotom zahorichuse cel nowe piesniu Domizna. Text nanion je napisao dirigent Delano Matikoa, a tona znatu melodiu Beatlesov Yesterday.

po koncercie wszyscy przytomni spiewaki a spiewali o kajsztyż hoszcza domorodni na zarodzie tułostwu o domu 40-letne w obstacie kura Żydzino z boswiecili, a se tyż wiezo zromadnie zaspiewali, a to tyż tun albo tamnu serbsku sztuczku, kajszu zaspiewszymy tyż serbskim rozwosu, na przykład Walburga Wałdżic nam zaspiewa w Duolum. No a Duol kajszyża prajne z tej do domu. A sme rune tej słyszeli našu novú sluchoru, kýž zaspešíme nedželu, to môžu doporučiť čitkým, kýž so hotuja na dôl. Tyž kulíše papuču, serbský rozvoz je tyž rade podľa 5 menšinov, nedom 6 menšinov, do napo 6 je.

Niemand quiele Maria Matzena sedam bon apocheschich no dossi raderas. Tun quiku seitsche raderas, so sinches, kuvioms, chayom, do sarode. Ptaczki, przyrodu w obkicz boać, to i niszto za duszu, to was boża. Ladamy nie tylko raz do Wóżicu, w osobie, to już w udobywanie Brunicu nastupa, tam je mianowicie zakskim dzielu Wóżicy, hoberski deficyt wody nastało. Do wukadza z małego napraszowania frakcji Lewicy w Sakskim Krajnym Sejmie, a po informacjach w obswietowego ministerstwa dobia sohaczki planowanemu końcu wydobywania wula 2018 cokonie niedzie 5,7 miliardów kubicznych metrów wody wurunacz. Heißt, tu tym mnóstwom mua so cywe sakskie wobydlarstwo niedzie 40 litrów spitnej wody zastaracz, tak w obliczy strona Lewica. Zaposłanc Stefan Hartmann krytizuje strzychy wudobywania Brunicy, a żada se wiace naprawo k zdzierżeniu wody, so bychu so przydatne straty wody przez wudy mienie też w obmiezowali. No to szak smy zaśpiewniach pytli, jak ważna je woda, a tyś Wóżica, aj nima ma nosy szak mieno, kitro, kunciny, kis ma kitro wiele wody, tak buka możesz to stanę rec. Brunica, aj je nas kitro wiele wody kosztowa, jeszcze kosztowa, hadże 2008, czyli niedzie 5,7 miliardu kubiknych metrów wody. Jaka to liczba. 5 godzin, 9 a 30 je James Arthur, Bitter Sweet Love, serbskim rozwasu.

Bitter Sweet Love. Serbski Brozo, su no a to su naše. Svutke pokive do džensnišeho dnja. Jak dale, gdyż sysy nieszto zwamał, albo po niezbożu, no bo tym przednoszuje dżęca, szeflika Mati Bietna Kamienskiej Koroni Sjatyho Jana. Dżęca nawyczo to budże peczich kofijoni Kamienskiej Koronie Sjatyho Jana Kamiencu. Hadż do sobotu je nasza protyczka kietro prózna. Jeli macie zariadowania, na kotryż mieli pokazać, pisać nam radę w odpowiedny formular, namakacie naszej darmotnej app MDA Serbia. Za to pak wusywa honioserbski telewizyjny magazyn Wulatko sobotu znowa, a to z dypką 12 MDR Telewizji. Dniowa ladania Karity przy krabatym puczu we Woklecach woswieci sobotu swoje 5-letne wobstacze. To chce z hostcimi przed domem ladanie przy zeleniszczach woswiecić, a to w odpopodniu szturioch. Tam macie dujosku huczbu, kapała horany zapiska. Pożysza przewiedzie spełny kwartet po szturioch z jawną probunu, a w oczyny dery macie je też postara.

0: Lubi Szulario, to szak wieszczy, jenosiszczy, Junus patrz potom, je posledni szulski dzień za tute szulskie lita. Znamki szak su poriadku, abo nic wierno, a što minia szulaki a szulario poprawym k szulskiemu litu, wowladaja wot znamku, ki żyjce sydaja, što da nebi im lica tak ham, kajsz se rade praj. Leandra Nowakec, jeso raz napraszu, abo.
1: Hej, mi so tenie lito nie lubi o sobie mate a fizika, a wosobie bio, tak ciężka te próbowanie. To są te wiele tam noch prajli, a samo te wuczero, dlatego bych te wuzletki na kunstunike tola. Nie bych tak gut, bych już gerne spatne poszlich, ale na hej, wecina ja durch, a muss er to weselimo.
2: Te, so su so przydatne programu zakazali, je to jara napinace było, a je nam uprawdzi żywno ciężko czino.
3: Za nasz klinka, czy się tak melczo klinka.
4: So, so, dom posłani szulski dzień, bo tych dwanatku szacu bole przez regule womierzuje, ha monizmo moli halt und tak dere woswitschicza mo prajem, kaszen się to tak przedstaw uprawom.
2: Musimy li litza woswit, die wille wupat, to nebe tak rene, to hatschi, te wuknino, drude, to te myli pschitem, dich zählen so bole pschicz.
3: Hej, så der er nu sig går paparazzi, så jeg tak tjenker.
5: Så er der nærmere mere dvije mennesker, der står så, hvor der så spørger.
0: No hej, tak jo sådan mennesker, nicht jo nærmere podrezač, men jo sådan mennesker. Der bliver jo ikke tre minde na skoler jo, lader jo na skolske litter, så så im tak lubi var je, aber skere menje. No jeg har vieseli li, jeg har svaret li šak nesu, datla bi på prom så dere, aber jutse så der potom kunst litne znamki, tvoju palce, så tam tøjstor jedenko. A ty jeszcze wujku namaka. 6 godzin, co na czyje?

0: Philomelos. Dirtam dejstva mobije drozne.
1: Nanko, čadla je to tak?
2: Och, dzieci są tak genialne. Wodę są prasia, kajś przypodnica, to niż nie bruch jenoś iście wulka dziera. Kajś tam niedaleka. Ta mała Judith jest so nana tylko prasiała, zo poczyna hiżo z oczmi wierczeć. Nie tylko chcę widzieć, czy odla je niebio mądre.
3: A runie w tutym wokomiku knanej mórz przystupi. Po czym zdaczu so jara dere znajetaj. A mataj si wiele powiedać. A holczka počina nesčapna byč.
2: Och, nie, dorosčeni pšetco bleža a bleža. Nitko môže to neskončne dootrač, do niž mała Juditka v otmovu nedostane. Najlepe, zo ja skrutka pšauzam.
3: Naš Philomelos dolečí se k holčce a počina múdre rozkvadovač.
2: Na što si myslíš? Čehodla maja ptačky pirka? Prawie pierka są lochke a mychke. Z nimi możemy litać, a one nas szkitają. A hej, pierka mi niesmierne dere przystyja. Przynraco, daleka.
3: Holczka Philomelos adre nie zrozumi, ale dokel so k niej tak przytuli, jeho majka.
2: A wiszcie, czy od lapczuki zyncia? Zum.
3: Oh, Philomelos, so ja so boju, so nie budzę tutaj wotmowa cyle prawa.
2: Ty zyncia, to kiedyś tu tekst zabyli.
3: Ach, Philomelos, so, ty so hotowe jejo. Predahać jeszcze jacy w opatrznością do swita trubisz, jest nacz lepe, so przestaniesz skrótka przełzać. Jenaž dere, so nan runie se svojim tovašom rozžonuje. A jako by špatne svedomje miel, přitekne svoj džuce popriančk.
2: To nie zavisče za mne. Všako sem malé judiče všitke prašina odmovil. Každova je tu nan se svojim kumplom bledžil.
3: Haj, se holčku dere zabavjal.
2: Činju to dale, dokáž mám ještě jedné prašenie. Víšte, če odlá mi brjuchko, či dež sem vodný?
3: Já si myslu, dokáž si ty toho minenia, zo by kůjždy svišet, že by ho si popriančk zaslužil.
2: Bingo! A víšte, če odlá popriančky, tak já raz vodža. A če odla mi cokon neškodí, a če odla bych mohl kujde žen pekary léčeč, a če odla můžu já tak hrýne spívač, a víšte, co dupona kam vůa nevolí, byl než kajž budne, voš tom klepali, a...
3: Nětko je náš Philomelos kajž tajka připodnica, a já nezmiju bozy jace žádem brjuch. Může za mne prošu raz nichtu skrutka přeuzač?
2: A če odla pinguíny svojim žonkám, kamušky dária, a če odla nemůža zajace létač, a čau, dla.
3: Philomelos.

0: Fakt.
1: Serbski Rozvoz. Povijestje. U studiju Matej Cish.
2: Poboranje. Niemcy buchu na zwiasku im finalu ubiedzowania. Nasza wiesma przychod jako jedna z 800 ze złote plakietu poczesczeni, a su se 15 tysac euro udobyli. To buczera na internetnej stronie zwiaskowego programa za bujicze na kraju ozywene. Mytowanie je klitu z poczat klita na wikach zelenego tydzienia w Berlinie. Nimo to hodnoci zwiaskowy prezydent jako patron ubiedzowania, w obczelene su tradycjonalnie na przyjeciu Roger Bellevue. Jury je Niemcy wospiet wopytała, poslední kruč zašve pjatk. V Budešině tvári závod Sachsen Energy novou elektrotankovňu za e-auta. Nabývanský park na Drežďanské zmeje 12 jednotlivých stáciů za spěšné nabývanie elektrických auto, kajž zdělí závod na naprašovanie serbského rozvosa. Na takých stáciách můžeš 300 km dálokosti bydl kodžině nabývač. Konc leta má tankovňa hotová byč. Potom zmeje ona tež v cichu, v obsvětlenie, bezbariérny přístup a stácie za kontrolu povětrového čišča ve Vobručach. Wielki cíl we Łužickej jezorinie. Wostanie 1 milion přenocowania w oblito. To z uraznych zamowiczy na czerowszym swiedzeniu 30-letnego obstacza zamierowa związka Łużickej jezoriny. Przedsedka Petra Kokotowa praje, co pak chodzi o tajkę wujcze jenoż docpiecz, gdyż kraje Sachska a Braniborska, kajż też komuny romadze dziwaja. Zoso to derie radzi, a zoso jezorina wubione wuwiwa, praje swój narieczy Udowiczas, kisze jako budyski krajna rada przedseda cyłego związka. Tutun ma od 2012 swoje sydło we Wojorecach, a miestem cinacze przystajenach. W niemsko-serbskim ludowym dziwadle Budyszynie jest so czera zetkanie sakskich szulskich dziwadłów zakończyło. Po tesłom tole widzu hinak pokaza 5 dziwadłów skupiną swoje zamożności. Szulorios Pancic Kukowa przedstawi się serbsku detektywną komedię Paca Cipnych Sydom. Kajż zamówita uczaka Sylwia Więcena praje, bychu w osobie dziwoniczki z tamnymi szulemi a nawodami jaraz pomożne. W nowym szulskim lecie chce dżo panczanscy dzieci znowa jako Cipni Sydom pokroczowaniu stawi znowu stupić. Niedzie 300 ludzi je czera Żidzinom pisany program na spiewaniu pod mirowym dubom dożywiło. Jest nimi też mnozy Serbia. Kór Žižino a serbski muski kór Delany zaspiewaš te tam serbske, niemske a międzynarodne piesnie. Z dobą osvědčí kór Žižino svoje 40-letné obstače. Nimo domjacoch towarstwo gratulovachu spełnemu cilke tež viacore spřečelene kóry, mjez nimi tež Radvorska meja. Slepjanska farorka Jadwiga Malinkova dári kóry dvaj slepjanske spełnikaj. Po koncercie šice přítomní na zároče towarstwoho domu večo v uklinčeč dachu, kde si tež zhromadně zaspěvachu. A to bychu naše povestče, kýž namakače tež na našej internetnej stronie a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca dostaneme zaso. Lečne vedro, vokuo připodnja, sudrie, negotre mročele, ponjevju popuču, do toho a potem pak vele slunca a sucho při maksimálně 26 stopňach. Jutce zaso trošku kvodnišo s 22, či nikak 23 stopňami. Viacem mročelo, negotre kapky dešča su tež možne vo sebe rano a vecik jutce trošku silnišo zaduje.
3: Kina kač máte na, že za vás žádné novinky nemám, vosemic, štož drohu nastupa, ani kopienia, ani bryskače, tuž nám všetkým dobru a viesto jezbu do dženstnišeho štvotka 4 po naposedniche.
1: Serbský rozvoz.

0: Doszcze rade nicht du rasprei. So, je naswitsche, scho dżena hore. Przed 20 czy 30 litami, mierze na przykład kujże szkół, nikotę szkół i załot. Wujke czerze z ludzimi, kiż nie su swoje z liczbuanki zapłacili. Tyż serba, ueno. Cichy kryoska firma Boszcia Szote Radworju na przykład. W obstejesze dobrych czasach ze 40 przystajenych, jo naslinnik wundzie miestem ze 4. A za ludzo dżęca hakle, Lito Božišo zapłacza, abo najraczos cywanic, kaj wtedy, so dżęca, tak mini szota, lidma jeszcze stanie.
1: Nie, to mnie. Te rzemieślniki mięsa bu ze wszyscy zjazane. Mięsa bu doreczenie, te wodwie, no, stuja, te nieczona wódzka, kisz bu problemu czyneli, ale to dżęcy czas docwane jace. Pade, ta konkurencja była w 90 latach, musimy jarowili firmu mieli, z jarowili ludźmi, nie mamy mu też byli firmu, ale byli mieli przystajne. No.
0: Aj, czy od lady by się nieko troszkę li remeselnik. Przed nieszto letami często jeszcze miesacy doho na pieniędzy czakać, a za nimi biegać, a zapłaci by my kupcy dżęca w obchodzie swoje z liczbłanki dokładniejszo. To jest dżęca rano tema, za potem zoje Henry Spitang nam zaspiewał. Skupina Wóżica, Mordebycz, serbskim rozwosu.

0: Morde Bildschat, da schießt heute in jeder nach Stürze, Chi-Jenza, nach Stwotku, Ruhe, ha, Julia. Nur abutsch mir ras, Zilles Brauni, zapfatsch mir svoje Zlidibuanki, Pschetzer, Dipkonie, aber tschakka mir ratscher, neiprede ras Quilku, prät hatsch nas nichtu Napomina. A retsch drehe nähe wo wulkiche Sauerdach, tschischje wo Millionen, nähe tisch nekotrischkuli mawe Remesselnik, aber mauer Remessenski sauert, webuschitze, je seisch wir 20, chi Zitzech litach drode Sadwilowau, docke schnissu Lujo, dipkunje Pwatschili. Dola Czwek ne Bewerio, jesi Bena Bilk, wot mnoich powiedać dau, to jeso zminiwa. Situacja jeso woprawdzie polepsiwa. Rozprawia Bena Bilk.
1: Dysz se ja klip am loko kupiu, to prytkupsi kasy zapwaczu. Dysz jedu tankowacz, aber du fryzery, wieso tyś nidom zapwaczu, no kada inak. Dysz pak skazam sej elektrikarja, aber maler jak sebi domoj. Ale hallo, tu nich najprud raz czaka, tu to latyś nie nidom skoczył. A nimo to ma on dosć pieniędzy. Tak podobnie trejeto we 90-tych litach było. Zuzana Leposowa z Panczyc Kukowa na przykład, że na 30 lat ludziom na zorodzie dziwa, albo co mnie wyryzuje.
2: Ja muszę się rady dopomnieć, że się ma zapoczęła, a hać to drezen, a hać to wojerec już żywa. Te ludzie, gdzie są so o malczkości ruszyli, nie są zapoczyli dybkone, a pan mają te czerze, są do co swoje pieniądze dostanie, a to jara na pinace.
1: Podobnie by to tedy też we koniecach. Firma Stefana Czornaka, że wiele lat dwóżki, kwadzie, kachle staja a kaminy twari. Miestem wiedzie syn Dawid firmu dalej.
3: Hej, mój nanio mi jara wyle ujedał. So, to bysze przed 20-30 litrami, to bysze wiki problem, runy dyszyn za wecze firmy odżywo, so im po nie żadne pieniądze dostał.
1: Najhore pak by to za firmy, kiż su jako zup dziewali, po takim wynadoku drugich firmu. Tež tvarský závod Štěpana Deja z Radvoja je ve svojich 28 letách toj štafenko zubil.
4: Šo je to zjavne upisane boli. To si to nešlo konoha, to sú te imobilienverwaltungsfirmu drežená. To sú fabrika. Boli, prede. Also před 15-20 letami je to jedna katastrofa bola.
1: Što pomaja či potom viečne juristické čajnice? Jako malé firme či na konci vyzaskokšo dých vynže hač vůl.

0: Dazu ist bei Navulket Warmischer Jesic sobe im Dschivo Dossahauer. Alle die Stor, bei David Schonak, ist das Meniwo.
1: Muss man jahre will, popuču po privatnich Luji, hat sich wann es so spokojom, gute Kupze, Sporjone, potom wann es die Rade Pfatscha, also da zwar schon Problem, Buchjanik ist, muss ja müssen, aber ja, schon Problem jetzt näher.
0: Tak Junika, što sta noch klinči, minitisch Susanna Leposova. Moralka wille Luji jeso polepšiva. Znajmniejsza też dżewo dybku nie zapłaczenie z liczbowanku. A doma w Esabach najskierniejszy kusk boli hać trudzie.
2: Ja si myślę, że to nożycie cyli jednora jule w Esabach jen druga znaje. Cyli jednora ta atmosfera jednak. Te ludzie są skoro wszy przeczelne. Ja prawnik jest skoro.
0: K tomu przyjdzie, firmy są dżęca miasto bo wiele boli znaje a dorycza. Gdyż je potom mie z kupcami znano to na jeszcze niedzie jedna czarna wódzka, Achaj, to so skok dopowiada. Najpożej, że gdyż ona przychodny raz spieszny remyslnika trzeba, ona to najskiery pytnie.
3: Jak dybko nie, zapłacimy dżęca nasze z liczbłanki remyslnikam, a jak by to przed 20-30 letami, a jak jest to właśnie zmieniło, o tym nam rozprawiał Beno Bilk, cibydlki na sedomie.

Как dale po tym za Simpson jeszcze zwamał, albo jak dale po niezbożu, w tym przednoszuje dżęca, szef lika Mati Bytna, kamienckie korony Sjatyo Jana. Dżęca na wieczór, beczyć, to budże kofijoni kamienckie korony Sjatyo Jana.

ze so wutrobne wie Dani. Heuer, Jo Sobotu, je nascha Protitschka. Kitro Prozna, jeli mache Sarja Doania, na kotrisch mili pokazac, skibn, skidžmnič, pisačeran am rade, wotpovedne Formular, namakače naše damotne et app MDR Serbia, abo sčelče nam wotam vaše informacije přes četovu funkciju. Poki mam za sobotu, to wusywa za sohonioserbski telewizyjny magazin Wulatko. Sobotu z dybką 12 MDR Telewizji. Dniowa ladania karity przy krabatym puczu we Worklecach woswieci sobotu swoje 5-letne wopstacze. To chce z hostcimi przed domem ladanie przy zeleniszczach woswiecić, a to w odpopodniu sztyrioch to zahudzi kapawa horiany, a przydruża sobotam też spełny kwartet po sztyrioch na zjawną probu, a czyny derymecze je też. Zaručené, kaž džila tamnýši vopospodário, dňovinné ládanie karity ve Worklecach. Svedžin zážnych neplo. Vosvieča sobotu na veselic statoku Kroščicach. Spočatk je popodňu 2 maj. Aj tam zmer skakanský rod za džiči samodživane fritky a novostku bozankovú boženku. A tež večer zaúdža kroščanci muzikanča.

0: A to jest rydom przyzywiu swierny przyposłucha, a jest dżiliu zosty błyskacz, mobilny błyskacz, niesła czytle, a to nas miał boho czorny kedy na lewym boku. Dżak za informację, a nie tylko roczok temy, macie wasze prózniny, albo dool hiżo wuplanowane, dzieci wesela są na wujkę prózniny, a... My usłyszymy prozdenckie wieselo za wuszy. Niedzielu słyszycie tu serbskim rozwosu nowu słuchoru naszym programie, a ta skutkuje niemal jakaś live z letaniszcza. Tam, gdzie żywamy noc wony rek, Krzysztof przy recepcji. Wun ma z tym, a tamnym turystom kitro ruce a wuszy pochne dzieła. Poskajmy raz na wurysk, studre tamle przed nim stoi.
1: Potelkim, ja leczu dżęca do Neapla. Możecie mi rec, gdzie litat wo wotliczy? Ja tu menudze nidzie żanu informaciu k swojemu lity nie widzu.
2: Pokażcie mi proszę raz swoje dokumenty.
1: Dokument, kajke to trzeba czet. Ach, tu ta buba kamera. Czekajcie, nie dom szo mam. Trzeba cię mój ticket? Wubakas? Boarding pass? Jule, skończnie. Proszę, Jara. Co? Je?
2: Oj, o.
1: Je nicht wopak?
2: Wokomik, możecie w proszu jeszcze raz wospytować, dokal w dokładnie cicze.
1: Na, do Neapla, italska pizza pasta. C'era una volta, coppa in sa... No, Neapel.
2: Oh.
1: Co?
2: No, hej, gajsz tu, widzu, jeszcze pak lit do Neapla kniował. Ale...
1: Co? Ale?
2: Ale do Nepala.
1: Do Nepala?
2: Hej.
1: Nic do Neapla?
2: Nie.
1: Do Nepala?
2: Do Nepala Kathmandu.
1: Kathmandu?
2: Ladajcie, to stoi tak na waszym ticket.
1: Pokażcie. To tam nam żywi ono być. Nepal jest mi nece. Wy macie prawie. Taki kał. Nie tylko też wiem, czy od labietun lit tak bezbożne droi. Czatna mój taki kał zatraśne 50, ale to
2: och, czekajcie ma, wokomik. To tam i tej żel. Super za początek do dnia. Ja trzeba mnie gdzieś kofi.
0: O ja, taki dobry kofi. Możecie się też wizodzęca, ale też niedzielu poprzeć, żebyście się naszą nową słuchorą cylewomiery a z wieselom serbskim rozwosu napostkali. Tylko może jeszcze raz przeradzić tutaj Neapel, Nepal. Katastrofa, nie to jeniczkę. Z czym so Krzysztof musz przy recepcji litaniszcza na tymle dniu takle biedzi a bytluje. Tu już nie zabyć, niedzielu kiwa prozniecke wesele za wuszinu a słuchora. Haj proszu, jak może wam pomóc po powiedanczku Jana Bogusza. Ju namakacze, wot niedzielę też na naszej internetowej stronie, naszej damotnej app MDR Serbia a w ARD audiotece z mieną Sounds. Wota może czyju się potem też szudzie sobu zać do dowola, hać z litadwom, z autom, z kolesom, albo też z czachom serbski rozwoz przyjewam. Wiele wesela!

A po koncercie wszyscy przytomni spiewaki a spiewali o kajsztyż hoszczo a domorodni na zarodzie towarstwo domu 40-letne w obstacie kura Żydzino zboswiedzili a se tyż wiezo zromadnie zaspiewali a to tyż tun abo tamnu serbsku sztuczku kajszu zaspiewszymy tyż serbskim rozwosu.

0: Traste mir, Sidam Hodgin, Zi A Dvaceci. Za Sidam Natsche Schulario, Zitsche Litnika, Serbskie, Sakvadnie Schule Tschischinskier, Spanschitz Kukova, Beto Zülle Vosse Bite Vokomik, Priniras, Steachuna, Vujkim, Jewischu, Niemsko-Serbskeho, Ludove Hodgiva Dva, Ve Budeschinje. Na Zetkanju Sakskich, Schulskich, Dživa Dvo, Präsentovachu Cera, Pod Navodom Vučaki Silvie Vienzenie. Ah ja, Applaus, Dich Sidam, na so tschu anu detektivnu komediu bat za čipnych sidom.
1: Sme najprede ju no jenoš improvizovali a temu pitali, dokuž te džiči te se tu ton kruh sami vomysla. A ja se mi so vel dživadle, bo neke netramo žanu pisomnu sapščinu, ale opravdu to, što te džiči zabira a što te ših na koncu učini.
0: Moja fantazija šuloku a šulorju bađe čipnych sidom nemije še konca ani ranico.
1: Je voto so je na skupinka šulorot čipne sedom, vopkeč buje, kak so dvaj rubežnika je přes kraj podataj z jene miškom, a potom so one čipne na to, a spitaja ladač, što je za ten ci. Na koncu so samo tute dvaj zdobite do jedno bydle na sobu šulorja. A te džiči vizo čipne sedom, to vizu husledža, štú to netko je a přepodaje rubežníka aj potom tiež policii.
2: Tak sme to úspešne pán pohľadať. 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
0: Ja ab sobie skupina z Cywa na Cywa-Sakskim zetkaniu podla niebieżana samo zrozumliwość. Po pożadaniu z videom wuzwoli jury pan Chan Kukowski dzieci jako jednu z pieczy dziwadłych skupin z Cywie-Sakskie. Za wuczaku Sylwiju Więcynu bie zetkanie to dla wiele wiacacz, jenoż jednory wustup na jebiszczu.
1: Ja za mnie też dare widzieć, jak tu jest z kreatywnymi ideami wówka, że ja też jedną rejo sobą zasadza, a które skrytki też ma, żeby chętę dziwać, bo za te dzieci zajmowe, czy nie ich mu dziwował k tomu. Też ta improwizacja, a tu te ryki, że tak dokole sa uko też ma z czoplenu. To jest wopróć, że to, co się potem też sobą sam za mnie.
0: A też młodym dziwaczynikam bie wóstup, wasy bite dożywienie, nowym szulskim lecze ma stawizna, czipnych sydom potem samo pokroczyła. No, to sme čipni, kak to bude z dobrý náladu. Chceme startovať? Napo sedá potom novinky z našej domizny. Dobré ráno, prejmoj. Maty a Jakub tu smoje.

0: Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Dobrý na radu. Do nového dňa. Na povás, Miche.
2: Srbský rozvoz. Povieste. V studiu Matej Cíš.
1: Dobré ráno. Niemcy buchu na związkowym finalu ubiedzowania. Nasza wiesma przychod jako jedna z 800 ze złotej plakietu poczęstczeni, a susie 15 tysiąc euro wydobyli. To był wczoraj na internetnej stronie związkowego programu za wujcze na kraju wozebiene. Mytowanie je klitu z początku leta na wikach Zelenego Tydzienia w Berlinie. Nimo to hodnoczy związkowy prezydent jako patron ubiedzowania, w obczelenie się tradycjonalnie na przyjęciu Roger Bellevue. Jury je Niemcy wospiet w opytała, posledni krocz zajszły piatk. W Budyszynie twari zawod Sachsen Energie nową elektrotankownię za e-auta. Nabiwanski park na Drieżanskiej zmieje 12 jednotliwych stacjów za spieszne nabiwanie elektryckich auto, kajż zdzieli zawod na napraszowanie serbskiego rozwosa. Na takich stacjach możesz 300 km dalekoście bilk godzinie nabiwać. Koniec leta ma tankownia gotowa być. Potem zmieje ona też cichu, w obswietlenie, bezbarierny przystup, a stacje za kontrolę powietrowego czyszcza we obruczach. Wulki cíl ve Vúžiskej jezorinie vostanie 1 milión přenocovaniu v obleto. To z úrazných zamoviči na čerovším svedženiu 30-letného vobstača zamerova zviazka Vúžiskej jezorine. Předsedka Petra Kokotová praji, zopakodži sa tajke vúviče jenož docpieč, dež kraje Sakska a Braniborska, kajštež komúne romadže dživaja. Zoso to derie rádži a zoso jezorina vúbjane vúviva, praji svoj narieči Udovičas, kýše jako budeský krajn ráda předseda civo zviazka. Tutún má od 2012 svoje sedvo ve Vojorecach a miestem cínače přístajenach. W niemsko-serbskim ludowym dziwadle Budyszynie jest wczoraj zetkanie sakskich szulskich dziwadłów zakończyło. Pod hasłem Tole widzu hinak pokaza 5 dziwadłów skupinów swoje zamożności. Szulorio Spanczyc Kukowa przedstawi ich serbską detektywną komedię Pat za Cipnych Sydom, kajż zamówita uczaka Sylwia Wencyna praj, bychu w osobie dziwarniczki z tamnymi szulami a nawodami jaraz pomożne. W nowym szulskim lecie chce dzia panczanscy dzieci znowa jako cipni sydom po koczowaniu stawizny ustupić. W slepom jest oczera po południu dziewani, kotryż sopwun do bleszu pielni paliwo. Po informacjach regionalnej centrale wukodnie Sakskie zasadzi woniowa wobora 12 jezdzidwo, a niedzie 70 woborniku. Ci w osoby są przez wojen lochce z Raniciu a dybachu do Korunie. Wojen jest miastem Saszany. Przyczyna wojna ma so dżęca przez ekspertów usledzić, kajż policja zdzieli. Więc na szkoda w uczynianie dże po 100 tysiąc euro. A to bych u nasze powieście, kiż namakacie też na naszej stronie w internecie, a w naszej app MDR Serbia.
2: Wiedro.
1: Oj, słońce so, iż o smiejkota namaj tu do studia dżęca. Wiele słońca wuladamy, jenoż około przypodniasu, niekotre mroczele na niebiu popuczu. Hewak wostanie sucho przy maksymalnie 26 stopniach. Jutce stupa żywe slebro na niekak 22 stopniu. Wiacem mroczelu, niekotre kapki deszcza są w osobie rano możne, a jutce zaduje wiecik troszkę silniejszo.
3: A to so słońce smieje, so też Jakub smieje.
1: A Matej też,
3: cele prawie, krótko a smutko. Wyskacz z tej niesłaczidle na smia boho. Tu już wam dalej dobrą, abyś tu jezbo, jeli popłuczu jeszcze uladacze. Zazwońcie radę, albo pisajcie przez czetą funkcję naszej damotnej app MDR Serbia.
2: Serbski rozwóz.

No a što dysh po takiej fetzich fejcze są niedże sunesz do przyroła asynieszto zwamasz? Haj, jak dalej po tym, co synieszto zwamą, a po niezbożu? W tym przednoszu jedżynca szef lika Mati Bitna kamienckiej koroni Sjateo Jana, dżynce na wieczor to budzie pieczyć, kowioni kamienckiej koronie Sjateo Jana. Hač do soboty je naša potička, kietro prózna, jeli mače zariadowania, na kotrež mieli pokazać, pisače nam rady, w odpowiedny formular namakače našej damotnej app MDA Serbia, no abo zdzielče nam to przez damotnú četovú funkciu našej app. Zato mam tunlun ważny termin sobotu wusywa Hornioserbski telewizyjny magazin Wulatko znowa, a to z dybką 12 MDA Telewizji. Dniowa ladania karity przy krabatu puczu we Worklecach w oswieci sobotu swoje 5-letne wobstacze, to chce z hościmi przed domem ladanie przy zeleniszczach czynić wod sztyrioch. Zahudzi tam dujarska kapała horiany, a potem wieczor 7 ich przewiedzie sa spełny kwartet. A przeprosy spełny kwartet po sztyrioch na zjawną probu oczylnie derymiczy też postarane, tak zdziela nam w opospodario dniownie ladanie karity we Worklecach. A jeszcze tolu stolesmy sobotu naszej potyczce wuladali Swiedzin zażnych neplu w oswiecza sobotu na Weselic Datoku Kruszczycach. Za początki tam popołudniu dwiema, tam maja potom skakanski rot, samodziewane frytki, a nowostku bozankowa bożenka. To są cipne szotoje, a wieczor zauchudza potom też jeszcze kruszczanscy muzykancza. Krótko doci bydlki na wosomie, a to je krzeszczan, alias James Munk.

Hei schon macht schinge strach, stopp budget rie. Sprauna lubas wovach moje psche moje. So lut naras wamas bojnese.

0: Wosam hodzin sidam na czyje, no a miestem masz przy wulko projektach niemskie drode zaczysz, zo sotwarski czas skire lit dżesatkach liczy, praju jenoś hesło Stuttgart 21, przynczynitko z Dreżdżan naprzeczył na poest. No a czypowa fabryka jest o 3 miesace predes hotowiła hacz planowane, no o tym sutych poestach iżo ryczeli Mateo, što to dokładne ryka, što jest ostało?
1: Hoj, bo podzie rytka poest, dzisiejszy dzień. Wulko projekt nie jest droższy, nie jest komplikowaniejszy, a pożdżysz hotowy, ale prede. Infineon, w to reagenca dreża na swoją nową czipu fabryku, tak mianowaną Smart Power Fab.
0: A jeszcze co za tym dokładnie koła, bez to, że trzeba mi nie tylko szice studii elektrotechniki, informatyki?
1: Cele lochko prajne, tam są mikrochipy z hotowy. To są na mnoich miejscach trybne, autach, wszelakich maszynach, za energię zmienu, a też za wulkie liczenskie centry, na przykład we wobuku kumśnej inteligencji.
0: Po takim nędzie przychodzi toaster z WLAN-om, ale wo kietro ważną techniku szydnego dnia, wo sobie też przychoda za nasz kraj, a za naszą przyrodę, a za nasz wopsie też.
1: A i czepy są miastem nieparujomne, bez nich lidma jeszcze nieco bieży, a dokąd napraszowanie po całym świecie stupa, chce nie tylko Europa więcej z nich sama produkować, miesto to, żeby przesylnie od Azji albo USA odwisna była.
0: A ja tu coś posta ulka fabryka za jeszcze porane fęki płaci, albo?
1: A i Infineon inwestuje niedzie 5 miliardów euro do nowej tworzenia. K tomu przyjdą 120 milionów euro z pichowanskich pieniędzy od EU, Związka a Słobodnego Stata Sakskiego. To już pokaza, że ta fabryka jest już politycznie kietro wulkawiec.
0: A ja tam w Silicon Saxony, co szak też przysiedli TSMC, dalsza wulka firma, ale co przyniesie to za naszą regionu, za Dreżdżanską regionu na końcu też?
1: Direktnie pola Infineon ma niedzie 1000 nowych dżurów miestno nastać, ale k tomu przyjdą potem dalsze joby pola dodawariu a partnerskich firmów, gdyż z mnie potem jest o tej szwierce dziewa, a Dreżdżany skrócza z tym jeszcze raz swoją rolę jako ważne stejniszczo za mikroelektroniku, iż odżęca jest kujżdy cejci chip z Europy w Dreżdżanach produkowany. Prajadre Infineon sami, ale chcemy im raz wierzyć.
0: Infineon, wotowry dżęca swój nowy Smart Power Lab w Dreżdżanach.
1: Smart Power Fab.
0: Fab, o, wadaj, Mateo, praje. Smart Power Fab, widzio dreżę na raj. 3 miesace prede hać planowane, a to przy wulko projektach w obchodzie husto nie.

0: Menschino, bo, napo, dziewiczycie, no doszcze nicht do raz praj, soje naswicze, scho, dżin a hure. Przed 20-30 litami miejesze na przykład nikotry szkuli zawod. Wujke czerze z ludzimi, kiż niesu swoje z liczbuanki zapłacili, tyż weselbach. Cichy kryjowska firma bościa szoty w Radworiu. Na przykład w obstajesze dobrych czasach ze 4-30 przystajenych, jo naslednik wundzie miestem ze 4-mi. A zo ludzo dżęca, kleli to pożiszo, swoje z liczbuanki zapłacza, aber najradšo z Cywanicka štede, so dženca, tak mini šota, tyž hišče ledma stane.
1: Nie, to mini. Te remeslniki mesabu se všie zjazane. Mesabu dorečene, te vodve, ono, štujo, te nečona vodska, kiš bu problemu činili, ali je to dženci čas docvane vajace. Pade je ta konkurenca bova v 90 letah, musme jarovele firmu mili, zes jarovele ljudimi, Nikke mamma mo tisch wille vom mo alle wille mene Pschisteine.
0: Ich hatte schon leider bisschen Nikotrischkuli Remesnik. Pschet nicht schlitter mi chasto hische Mirsatze doha. Sapene sami Bihatsch, a sapfatschime me Kupze. Dženca v obchodze svoje z liczbuanki dybko niszo, takie prawie. No to chcemy dženca v obryczeć, najradšo nido po tym, co je Frank Wester nam zaspiewał, vo luboszczy, kisz mi dasz. Nedom je 8 hodin 40, tu staj Maty a Jakub.

0: Wassermargin, dwaja stürze, czyje. Budźmy to raz prawni. Zapłacimy swoje z liczbowanki przeco dybku, nie? Abo czekamy raczo najpierw raz kwilku, pretacz nas nichtu napomina. A rycz nie drę wo wulkich załadach, dżeż wo miliony, nie? Dż niekotry szkuli mały remesnik załad we Wóżicy je zaśmiech 20-30 litach drudy zadwilował, dokież niesu ludzo dybku nie płacili. To da człowiek nie by wierił, jest sobie na bilk, wot mnoich powiedać dał, to je so zmieniło. Sytuacja je so woprawdzie polepsiła.
1: Gdyż se ja klip a mloko kupił, to prytku przy kasy zapłaczył. Gdyż jedu tankować, aby do fryzery, wie so tyś nidom zapłaczył, no kada inak. Gdyż pak skazam sej elektrykarja, aby malę jak sebi domoj. Ale halo, tu niech najprud raz czaka, tu to da tyś nidom skoczył. A nimo to ma on dosć pieniędzy. Tak podobnie drje to we 90 litach było. Zuzana Leposowa z Pančic Kukova na przykład, hiže na 30 let ľuďom na zorodzie dživa, abo što mi vurizuje.
2: Ja môžem sa jara dera dopomniť, že si ma započala a hač to drezen a pač to vojerec jeho živa. Te ľuďi, kde sú so o maličkosti hošili, nie sú započili dupkone, a pon majen te čeže, zo jen docova svoje peniaze dostane, a to je jara na pinace.
1: Podobnie by to tedy tyž we koniecach. Firma Štefana Čornaka, hiže veľ let dvožky, kvádže, kachle staja a kamine tvári. Miestem wiedzie syn David firmu dalej.
3: Hej, mój nanio mi jara wylę ujedał. Co to bysze przed 20-30 litrami, to bysze wujki problem. Runę też za wecze firmy odżywał, co im po niej żadne pieniądze dostał.
1: Najhore pak by to za firmy, kiż su jako zup dziewali. Po takim wynadoku drugich firmu. Tyż twarski zawod Szczepana Deja z Radwoja je we swoich 28 litach to już lafenko zubił.
4: Szczepanie te zjawne wypisane byli. To jest nie szokono, a to są te zjawne wypisane byli. To jest nie

Menschino. Dodge Wetschiche. Gag dale dims dich simste nicht aus Wamau, aber po Nesbojo. Wotem, Rossbrauja abschätno schuje Jensa Cheflicker Matti Bittner, Gamenske Koronisiater Jana, Jensa Nawecher Petschich, Kovionik Gamenske Koronisiater Jana Tobudje. Hatsch do Sobote, je nascha Potyczka, Kytro Prozna, jeli macze Zaria doania, na kotrysz mieli skiedźmnić pokazać, pisać nam rady w odpowiedny formular namakacie naszej darmotnej app MDR Serbia. Za to pak wusywa sobotu zaso honio-serbski telewizyjny magazyn Wulatko z dypką 12 MDR Telewizji. Njua ladania karity przy krabatym puczu we Woklecach woswieci sobotu swoje 5-letne wopstacze, to chce z hostcimi przed domom ladanie woswiecić w odpoponiu styrioch zahudzi dujarska kapała Horiany, no a wieczo sedemich przyzywi al przewiedzie so spiłny kwartet z zjawnej probu po styrioch tam zała zaspiewaja a czyny deremicze jewe za tyś zaruczene. Svejdžen zážnych neplo vo svečia sobotu na neveselic statoku v Kruščicach za počiatke popodňu 2 maj. Zmeja tam tiež skakanský rod, no za dieči samodživane pomfritky, bozanku a boženka, to je nôstka, to sem tiež čipne, kak to svodži, a potom zahúdža večer hišče kruščanscy muzikanča. Wasser Menschino, Deutsche Wettschiche, Anitko, Pschelser Mikrofon, Andreas Bicking, je jaskunschne, chzutsche Sabitsch, nie zabutschte die Schütze, das so sapiknitsch, nidam schinjische nabojne svor, a potom, smimo es Matejom so rojonova, čako so wussewanie, pomavu alle wieszcze nakonskila.

0: Dvojko je trauer, vejovanje vo financach v okresu Sprivenisa ma neperi Kölns, zora je okresne sejm v Baštu z gvosov za letne ita, ako je dovoljivo do togo nučikone ministerstva Bramovskeje. Financna vistosč, ale pet vesebnimi umjenjenjami, Diana Šejcova, ty v Švici.
1: Z okresnym etatom jo sejm teke obzamknul spiechowanie za swoje muzeje. Za niewiecze muzeje w okresu ako Barsč abo Wielce udaju letosa dogromady čista pieš a pieš zase 1000 euro. Muzee w Deśnie przydatnie dostanio pieš 1000 euro za swój wosobny projekt kulturelle ankerpunkte. Z tym mogu ninto zwiestosču przewiasć słowiański bajkowy festival ten koniec tyżynia Groni Zagronita Babet Cenkerowa. Przypwaszong okresa jo wielgin ważne groniwona. Tak mogu dalej wiasć wiele drugich projektów, ako umiejowskie plenery, zmakania senioru a akcje ze žišimi. Šakewice musi pak nipewe weto ze swojskeje kapse zapwasić. Kraj jo zakazał okresne pieniądze udasz. Nimske gronje haushaltssperre. Zawina jo aż filu jo uszy 20 milionu euro we gjancu. Zakaz płasi wetninta aż do oktobra.
0: Jo, to przeszanie jo teke poninto lic zakaz petryfio okresne stipendie. Teke popszom dia okres z płaszycym i tatom z gońcnie przepokazasz pieniądze stipendiatam ako studiuju medicinu abo teke serskie ceptarstwo. Jużo wici ako po leta studentki a studenty na swojo petbiru cakaju. A kak tamu gdydajo, potom my dalej informirujemy. Ida Dolinoitz wird auch schon Buskiger Žišeckiger Musicaler.

0: takie witanie grają przy szednym statkowaniu ważniejszą rolę, ako susy dotychmiast myslili. Z witaniem se ludzie poznawają w ich socjalnej roli, ako susedka albo sused. To może ugronić respekt, albo za tym slidują takie wetgranicowanie. A z witaniem se wetwierają droga za szedną komunikację, albo za zwucone waurenie a kwazlenie. Przy chwatnych zmakaniach je komunikacja we susedztwie za większy part zwierzna. Intimności se w tom pazie obijają. Westawają przy zdwierliwej dystancy. Krótka komunikacja spełnia pak przy tom ważny zamiar. We na psi pomaga susedkam, a susedam psiś bliżej. Szulce koc Fritzo Zochoze je zwieścił, aż to, jak obchadają susedy miast sobu, jo se kradu zmieniło.
1: Susedy te se szykne autami jeździe, a żyrami jeździe, aby nie ruku uzygnił, ale ten nie był żadnie ustać. Jadnym są pićki zważone, ale tymi drugimi nie są zważone, a takie przyżone susedzi z miejsca te ruku uzygnął, ale pedajnymi nie przyjdzie ludzie wicer. Ten czas się obrożył na ten part. Każdy gania, a ľabuje na swoich drogach. Nega su te ljuže vice mne i casa se sednuć stare ljuže su seđeli vitperudnja na lauce, to nije te vice ne daju. Te su se vezneli ten cas, a se sednuli ven na lauku, a su ulicovali vitšikno krenek, co se nastalo, a ven su vitke viželi, co žila ježdi.
0: Fritzo Wojto Zohoze, jo to iści sam dożywił, jak susedy upomagali z wiecej, ako solu, a jajami.
2: No i pomagali susedy, przyjeżdżali tylko na ludce, co byli raz takie ludzie, co przyjeżdżali tam, a dość reda nie są mieli, a pędzę, a susedy zapyszedzili grabie, albo widle, a tak, a susedy pomagali, a nasz na nim już jasno dość maszynę kupił, a pędzę tym drugim, tym szumickarem, jak so peregronili, chciał tę luku przegibać, albo z tym rechenom, szutno gromadu grabać, a tam su se bili vilje vjasela, až sme se rozmili, až sme se pomagali, a to je bolo za te male virgin važne. Ak sem mili male vršaft, a pen se dajeli štok, no z ruku ciniš, a ja sem se mašinju přejel, a to nije odliko varno, ale ima pomagalo virgin.

Knimske groni kužde Češi, až jo jomu kontakt k jogo susedam wielgin ważnym. Ale još su susedy, tam nastanio teke case zwada. Cesto su zawiny za to banalne. Zogol domacne zwierjeta, oprostujuce rostliny, opak wetstajone auta. Usledki na przeszłaniu w Nimskiej pokazują, aż je była więcej jako połyca na przeszłanych już raz involwirowana do zwady w susedztwie. Na drugim boce 40% nie jose iści żednie ze susedku, da niż susedom grakało.

Tonio buo tak zle, myśmy mieli na ukach, to jo z Latej Göli, było takie dość dobre polo, a więc my byli ci budyki, a pen ma ten jeden hu, ten zagon, a pen ten drugi, a więc to som ja tak troszkę starszy bywał, a nasz sused, ten jo w tej małej miaski, stajnie przed tu pojecu usek. A to jo było specjalne. A pensamy, jak oni ujko, co my doch ta tak cynisz? Jeden raz bożam ja na leto, a drugi raz na zimu. A pen co my, no jo, to nie jo, wen tak wygrzył, a pen jo weto chopił. Tu po miasku, więc my myśleli przecież grabaż do szorce, a na koniec miaść, a tak dalej. Also, wenn nie okrzył, my niżej nieco zekrzadnąć.

w naszym mieście bytle ludzie zgromane ze wszystkich stron świata. Bytle Serbe a Niemce zakladne, a k tomu wegen wielich mezonarodnych mamy ho za Uniwersytu, also kiedy studiuję w Uniwersycie, w czego świata, ze wszystkich kontynentów może jan gronisz. A to jo wegen zajmne, nasze miasto jodre wielki dość, ale tak nie o takie ciele, wielkie miasto, a tola jo ho, tak poszakamo te ludzie bytle skromane, a kasian to co, może se zmakasz z wszakimi ludźmi, a gledasz, to jo mój sused, z kim ja som w susedstwie, a to jo wegen interesantne, gaż pen, na przykład my mamy takie nincasy, ten wielki swiżyn za witanie tych nóżych bergarów, bergarków, gaż kleb a sól, a na tom swiżyniu se zmakają wiele ludzi, ja. A na przykład, jo, tam tak wegen wiele stojnicu zase, jo, a tam bużo dobry program. A jo, ludzie mego se rozkraniasz, a se zesnasz, a jaden drugiego witasz, a to jo pento, gaż ludzie na to gleda, jo. A runo platogo swiżnie se pokażo, kak to serste, jo, ten zaklad, a teke nincy z tym Minium tego swiżna klep a sol, teke, jo, aż się skromane, my ho już dawno, stare, dawno go cała, dziwismy, a bytlimy, ja.

powiedziała Anna Kosacojc-Kozelowa, zagronita zapraszania Serbów w suseckiej atmosferie w mieście. Dwie Czesinie napraszowanych dają tej swoje susece albo susedoju notu derie albo wielgin derie. W europejskiej tabeli wiedzą Niemska ze żywyś susednymi krajami. Tak gaż se polityczne pomiery na najuższej równinie kipił, regionalnie wyżone, jo se pomier Niemskie, jakie je susedam w slednych leciasetkach enormnie uwijał. Z przystupieniem czeskiej i apelskiej jak EU są takie ou nastali wiele sery partnerstwa. Justyna Michniuk może to obtwardzić ze swejskich nazgenieniów.

Okularziołom w euroregionie, ale teke we wobuku persko-nimsko-serbskich posiegą mogu derje posuzować, kak to jo, miazy susedami. Gaż nie zna już swojego suseda, pen przecej, gaż se neco złego stała, jo ten sused, ten winnik, ale gaż jego derje upozna już, gaż se z nim zmaka już, pen wiesz, aż wynio samsne człowiek gaż ty. Togo dla jo dobre susedztwo miazy Serbami, Polakami a Niemcami, hołd w regionie wielgin, wielgin ważne.

Ja, ten Pichot. Ja, spiewał ten Choszobuski kiercm koła. Tkasz, żasz, szysz, już niega, jo to nieco było, coś su ludzie cenili cesto komarze. Szo drugiego teke czochu westudne, abo. A we drugie, a drugiego uknusz przy rucnym ziele. Su umieniaś w najnóżych płatach a barwach we to żopla żyncaśnego zmakania seši za rucne zieło. Zmakaju se we serskim kolektivnym biurowie we grotku. Żynca ksie raz teke tam nowu widz uprobirowaś. Kamienki ksie upyśniś ze techniku ako znajome wace jano wet jaja melowania ze sobą syrowańskiej techniku. Co się wyceniś sobą? Jo, to żynca bużo zjega na poszestrzych wiaco, aż to na powesy mich.

0: wujkuje trauer, wejowanie wo finansach w okresu sprywianysa ma neperi kojnc, cora jo okresny sejm w baštu z głosu za lietne ita, ako jo dovoliło do togo nučikone ministerstwo Bramoskeje. Finansna wistosć, ale pet vesebnymi umieniniami, Diana Šejcova, ty wiešvici.
1: Z okresnym etatom jo sejm teke obzamknu spiechowanie za swoje muzeje. Za niewiecze muzeje w okresu ako Barsč abo Wielce udaju letosa dogromady čista pieš a pieš žase 1000 euro. Muzeje w Dešnje přidatnje dostanjo pieš 1000 euro za svoj wosobny projekt kulturelle ankerpunkte. Z tym mogu ninto zwiestosću przewjazć słowiański bajkowy festiwal ten końc tyżynia Groni Zagronita Babet Cenkerowa. Przypłaszonk okresa jo wielgin ważne groniwona. Tak mogu dalej wjazć wiele drugich projektów, ako umiejowskie plenery, zmakania senioru a akcje ze žišimi. Šakewice musi pak nipewe weto ze swojskeje kapse zapwasić. Kraj jo zakazał okresne pieniądze udasz. Nimske gronje haushaltssperre. Zawina jo aż filu jo uše 20 milionów euro wegjancu. Zakaz płasi wetninta aż do oktobra.
0: Jo, to przeszanie jo teke poninto lic zakaz petrifio okresne stipendie. Teke popszom deo okres z płaszczycym etatom skońc nie przepokazasz pieniądze stipendiatam ako studiuju medicinu abo teke serske ceptastwo. Jużo wici ako poleta studentki a studenty na swojo petbiuru cakaju. A kak tamu didajo, wotom my dali informirujome. Ida Dolinoitz wird Roche Buskiger Žišecego Musicala.

0: takie witanie grają przy szednym statkowaniu ważniejszą rolę, ako susy dotychmiast myslili. Z witaniem se ludzie poznawają w ich socjalnej roli, ako susedka albo sused. To może ugronić respekt, albo za tym slidują takie wetgranicowanie. A z witaniem se wetwierają droga za szedną komunikację, albo za zwucone waurenie a kwazlenie. Przy chwatnych zmakaniach je komunikacja we susedztwie za większy part zwierzna. Intimności se w tom parze obijają. Westawają przy zdwierliwej dystancy. Krótka komunikacja spełnia pak przy tom ważny zamiar. Wena przy pomaga susedkam a susedam przyś bliżej. Szulce koc Fritzo Zohoze je zwieścił, aż to, jak obchadają susedy miast sobu, je se kradu zmieniło.
1: Susedy te se szykne autami jeździe, a żyrami jeździe, aby nie ruku uzygnił, ale ten nie był żadnie ustać. Jednym są pićku zważone, ale tymi drugimi nie są zważone, a takie przyjrzone susedzi z miejsca te ruku uzygnął, ale pedajnymi nie przyjrzeli ludzie wicer. Ten czas się obrożył na ten part. Każdy gania, a ľabuje na swoich drogach. Niega su te ľudia vicemni casa se sednuć stare ľudia su sedzeli vytperudnia na lauce to nie te vice ne dajo. Te su se vezneli ten cas a se sednuli ven na lauku a su ulicovali vytšeknu krinek co se nastalo a ven su vytke vyžili co žila ježdi a...
0: Co Wojto Zohoze, jo to iści sam dożywił, jak susedy upomagali z więcej ako solu a jajami.
2: No i pomagali susedy przyjrzeli tylko. Na ludce, co byli umogli raz takie ludzie, co przyjrzeli tam, a dość reda nie są mieli, a pędzę, a susedy przyjrzeli grabie, albo widle, a tak, a susedy pomagali, a nasz na nim już jasno dość maszynę kupił, a pensam tym drugim, tym szumickajam, jak so peregronili, chciel te luku przegibat, albo z tym rechenom szutno gromadu grabasz. A tam so se wili wiasela, aż sme se rozmili, aż sme se pomagali, a to je bolo za te male wielgin ważne. Ak se mieli male wirtschaft, a pensam dajeli szutno z ruku cynisz, a ja sam se maszynju przegil, a to nie odliku warnowa, ale ima pomagalo wielgin.

Knimske groni kužde Češi, až jo jomu kontakt, k jogo susedam wielgin ważnym. Ale još su susedy, tam nastanio teke case zwada. Cesto su zawiny za to banalne. Zogol domacne zwierjeta, oprostujuce rostliny, opak wetestajone auta. Usledki na przeszołaniu w Nimskie pokazują, aż je była więcej jako połyca na przeszołanych już raz involwirowana do zwady w susedztwie. Na drugim boce 40% nie jose iści żednie ze susedku, da niż susedom grakało.

Tonio buo tak zle, myśmy mieli na ukach, to jo z Latej Göli, było takie dość dobre polo, a więc my byli ci budyki, a pen ma ten jeden hu, ten zagon, a pen ten drugi, a więc to som ja tak troszkę starszy bywał, a nasz sused, ten jo w tej małej miaski, stajnie przez tu pojecu usek. A to jo było specjalne. A pensamy, jak oni ujko, co my doch ta tak cynisz? Jeden raz bużam ja na leto, a drugi raz na zimu. A pen co my, no jo, to nie jo, wen tak większył, a pen jo weto chopił. Tu pół miasku, więc my myśleli przecież grabać do szorce, a na koniec niaść, a tak dalej. Also, wenn nie o ksiu, my niżej nieco zekrzadnąć.

W naszym mieście bytle ludzie zgromane ze wszystkich stron świata, bytle Serbe a Niemcy zakladne, a k tomu wegen wielich mezonarodnych mamy ho za Uniwersytu, also kenś studiuje w uniwersycie, wo czego świata, ze wszystkich kontynentów może jan gronisz, a to jo wegen zajmne, nasze miasto jodre wielki dość, ale tak nie o takie ciele, wielkie miasto, a tola jo ho, tak poszakamo te ludzie bydle zgromane, a kasian to co, może se zmakasz z wszakimi ludźmi, a gledasz, kto jo mój sused, z kim ja som w susedztwie, a to jo wegen interesantne, gaż pen, na przykład my mamy takie nincasy, ten wielki swiżin za witanie tych nusich bergario bergako, gaż klep a sól. A na tom swiżeniu se zmakają wiele ludzi. Ja? A na przykład jo, tam tek wegin wiele stojnicu zase jo, a tam bużo dobry program. A jo, ludzi mego se rozkraniasz, a se zesnasz, a jeden drugiego witasz, a to jo pento, gaż ludzi na to gledają. A runo pla tego swiżeniu se pokażą, jak to serste jo ten zaklad, teke nincy z tym menium tego swieżnia klep a sol, teke jo aż się skromane, my ho już dawno, stare, dawno go cała, dziwismy a bydlimy, ja.

powiedziała Anna Kosacoyc-Kozelova, zagronita za przeszania Serbów w suseckiej atmosferie w mieście. Dwie Czesinie na przeszłanych dają tej swoje susedce albo susedoju notu derie albo wielgin derie. W europejskiej tabeli wiedzą Niemska za żywiś susednymi krajami. Tak gaż se polityczne pomiery na najuższej równinie kipiu, regionalnie wizjone, jo se pomier niemskie, kie je susedam w slednych leciasetkach enormnie uwijał. Z przystupieniem czeskie i apelskie jak EU są takie ou nastali wiele sere partnerstwa. Justyna Michniuk może to obtwardzić ze swejskich nazgienieniów.

Dokularziłam w euroregionie, ale takie w obuku polsko-niemsko-serbskich posiegów mogu derje posuzować, jak to jo, miazy susedami. Gaż nie zna już swojego suseda, pen przecej, gaż se nieco złego stała, jo ten sused, ten winik, ale gaż jego derje upozna już, gaż se z nim zmaka już, pen wiesz, aż wynio samsne człowiek gaż ty. Togo dla jo dobre susedztwo miazy Serbami, Polakami a Niemcami, ho w regionie wielgin, wielgin ważne.

Ja, ten Pichot. Ja, spiewa ho ten Choschobuski kjerzm chor. Tkasch, jasch, schisch, już niega, jo to nieco było, coś so luže cenili cesto gromaže. Scho druge joga teke Czocho westudne, aber a wet druge ja, a druge ga uknuš, při rucnem žile. So umieniaš v nej nožich płatach a barwach weto żopla żyncaśnego zmakania z ceszy za rucne żyło. Zmakaju se w serskim kolektivnym biurowie w Grodku. Żynca ksie raz teke tam nowu widz uprobirowaś. Kamienki ksie upyśniś ze techniku ako znajome wace jano wet jaja melowania ze sobą sirowańskiju techniku. Cośo wice niż sobu? Jo, to żynca bużo zega na poszestrzych wiaco. Až to napovesím ich.

Wenn aber transluzige pokazuje rono, wychosze buzu, pla akcijski otyżeniowu na swoje pszała. Lidz ma ten nadpad nento direktne netso z tym cynisz to pak nie oznate. Pszała LGBTQ luzi su w drugich krajach, na przykład w USA, mecnie pet szichczom. Z US stata Alaska pochada Quinn Christofferson, ako przysłysza tam indigenym kubkam Athabasco a Inupiat, a wenja muzyka. W swoim songu Erase Me spiewa wetogo namakasz identity, ako transmuski, ale spiewa teke wetych luzi, ako beraży jogo we pszałem zmysle laszowali. A jogo spyszymy nento hove naszej muzycy tyżynia, to ja Quinn Christofferson z Erase Me.